0: Actual cum.
1: Z vami je Radio Actual cum.
0: Radio Actual cum. Nareje za vaša ušesa.